de asi na Koras viwo be wajo agbadɔ la pe ekpinu abe ale si wo fofowo nye emɔnu dzɔlawo le Yehowa pe asada la me ene. Tsala Pinehas Eliezer vi enye amegã de wo nu eye Yehowa nɔ kpli Zaharia Meslemia vi enye agbonu dzɔla le Mawu ƒe agbadɔ la nu. Ame siawo katã siwo wotia hena kpinu dzɔla la le ame alɔfa eve kple wuieve. Woŋlɔ woƒe nukɔwo le woƒe kɔƒewo me eye David kple nukpɔla Samuel wonye ame siwo tsɔ wo de woƒe edɔ la me. Woawo kple wo viwo dzɔ Yehowa ƒe aƒe ƒe agbo kple agbadɔ la ƒe axanu eye agbonudzɔlawo le akpa eneawo dzi le ɣedzeƒe, ɣetoɖoƒe, anyiehe kple dziehe eye wo nɔviwo tsoa woƒe ekɔƒewo me vana nukeke adre adre ne woakpe asi ɖe enu na wo fii na wo tsi elabena agbonudzɔlawo ƒe amegã eneawo ɖo edɔla me ɖeka. Wonye Leviviwo eye wokpoa Mawu ƒe aƒe la ƒe exɔwo kple enudzraɖoƒeawo dzi. Wotsia Mawu ƒe aƒe la nu dɔna elabena woawoe nye dzɔlawo eye woƒe edɔ enye agboawo nu dzi sianu dzi. Wotsɔ dɔwɔnuawo de wo dometɔ ɖewo si be woatsɔ wo ava eme dedie eye woatsɔ wo ado goe dedie. Wotsɔ enuawo katã siwo nye enu kɔkɔeawo ewɔ mimi wain ami dzudzɔdo nu kple atike ʋeʋĩawo de asi na wo dometɔ aɖewo eye nunɔlawo ƒe eviwo dometɔ aɖewo tso atike ʋeʋĩ ɖa ami sisi la. Wotsɔ nu siawo wotsɔna le agbame la de metsiyavi siɖika etso Leviviwo dome eye wonye Koras vi Salum ƒe nukɔgbevi eye wotsɔ Kehas viwo siwo tso wo dome wo nɔviwo dome la ɖe nukumeɖobolo la nu eye ne woadzre ɖo le dzudzɔgbe sia dzudzɔgbe tsi. Ame siawo nye hadzilawo siwo nye Leviviwo ƒe aƒekɔwo ƒe tatɔwo. Ame siwo mewɔa edɔ bubu aɖeke le woƒe aƒewo eme o elabena edɔ le wo si nukeke kple zã. Ame siawoe nye Leviviwo ƒe aƒekɔwo ƒe tatɔwo le woƒe eƒomewo nu. Woawoe nye ame siwo nɔ Yerusalem, ame siwo nɔ Gibea. Wonye Gibeon fofo Yoel, esrɔ̃ nukɔe nye Maaha. Azɔ mi se Biblia xexlẽ, enyo be nu si ke mi srɔ̃ la miatsɔ ayi aƒetɔ gbɔ le gbedoɖa me. Mina miatsɔ atsitre tafla tse ponu ne aƒetɔ le gbedoɖa me, le kpɔ sedede, le kpɔ nyagbename, nuxlɔ̃ame nya kpɔ ɖe nu, nufiafia le be na ɖo to, nugbedodo le be na ʋuwo me, do gbeɖa na ame nuveve be na wɔ abe ale si ne srɔ̃ le Mawu ƒe nya me ene. Le Yesu ƒe nukɔme mi do gbeɖa le. Lododo tametɔ, kpokpui asieke kple wua, miatsɔ miaƒe nuwo wolia kple adzɔwo. Tsɔ wokesinɔnuwo kple wò agblemenuwo katã ƒe gbãtɔwo de bubu Yehowa nu. Ekema nu ayɔ wò ava tamtam eye wain agbagbã ɖe wò ahafiaƒe. Nu sia nu si le ɣe va abe nuwo la kple adzɔnia, miadoe ɖe dzi be miana miame siwo le ayaʋãlawo dzia. Miate ma tsɔ miaƒe gawo ana le akaunt nɔmba sia si ke ne nye UBA ƒe akaunt nɔmba UBA 10. Fofo dziƒo bitɔ mi da akpenɔ le nu si lɔ.
Fofo mi bia be xɔm nana siawo le mia si akpenɔ be le ɖoto mi le Yesu ƒe ŋkɔ mi do gbe ɖa le. Amen. So account number UBA 10160009 65.

nyigba ƒoƒo le mɔkpɔkpɔ me mi tsitre le zɔ ɖe ɖeya dzi dziɖuɖu ɖo ŋku tsi na mi nyɔnyɔ gã si ke ne trɔa dukɔ ƒe nɔnɔme ela va me le Benin Republic ŋutinya mi ɖo ŋku ŋutsi kɔkɔe mi ɖo ŋkui kɔnu yiwo ne ŋe kɔkutsi si wo ŋe ɖase ɖiɖi yiwo va to xixia me du toƒota ƒe kple kome be la du dzi Benin Republic xixia me gudo du toƒota ƒe kple kristo eva kple mawu ƒe amedzidzi kpɔ to mawu si ke wɔa nu katã la ƒe dzinu asieke be ŋgeke blavevo atɔmatre blavevo asieke ava me le míaƒe subɔsubɔ ƒe vovovowo katã enye mawu ƒe dɔdɔdɔ va naɖeke masesẽ o akpɔ dziɖuɖu xɔsetɔwo katã ƒe duto ƒe zɔsrɔ̃ la va me dzinua ƒe ŋeke blavevo nyi kple blavevo asieke woawɔ subɔsubɔdɔ kple dziƒotaɖo dzinu subɔsubɔdɔ va me to mawo ƒe ame pastor dr doble kumoe xixia me godo dutoƒota kpekpe la ƒe ɖo la kple dzidzime si ke ahe ŋusẽdodo ava me le míaƒe subɔsubɔ ƒe vovovowo hã míaxɔ safia si ne ƒo aʋɔtrowo katã gododo ɖeka mawo ƒe tameɖoɖo mawo si wɔa nuwo katã keke le kpe ŋu mawo ƒe yayra ƒe tsidzadza ava dziwo yayra ƒe tsi adze le wo nutsilã me eye wò agbakpekpewo katã woate ɖa le yesu ƒe nukɔ me dzi si ke ava me le Benin Republic Petro gbãtɔ ta ave kpukpu eve abe vidziwo ene la gbɔgbɔmɔ nutsitsi matɔe na dro be miate ma tsi to me nɔvinye leke le dzenunya si dzedze ke le asi wo ne be dzimetɔtrɔ meli o nunya ma xixia ŋu ƒe nunye makplɔ ame ayi afi aɖeke o gbɔgbɔ kɔkɔe la si ke le dzesi ŋɔŋlɔ ga tso ɖevi ma la ana be la dzi na le hiã ne mawo ƒe nyatsimatɔe mawo ƒe nyatsimatɔe si ana be na tsi mele gblɔ nu ne mesrɔ̃ mawo ƒe nyɔ la maɖo megbe ƒo o agbɔdzɔ azu dɔnɔ ɖi eye nusẽ ma nɔ nu o eye ne yeye sesẽ kple afɔfo va mate ma akpe o ɖo elabena mawo ƒe nya si ke nya mi doa nusẽ mi la elabe bu le wò agbe me yate na yesu so gblɔ yesu do abosam dzie kple mawo ƒe nya la na abosam va yesu so gblɔ bena woŋlɔe ɖi Matthew tame ene kpukpu ame etɔ̃ esi ke tela la va gbɔ la egblɔ be ne mawo vie ne nye adese be woatrɔ kpe sia woazɔ abolo yesu kristo ɖo eŋtsi wogblɔ ne bena woŋlɔe ɖi ame mele agbe le abolo ɖeɖe ko ŋutsi o ke boŋ mato nya sia nya si ke ne do ago tso mawo ƒe nume la nu le ya ta ne le dzi be yeanɔ dziɖuɖu ƒe agbe dzidzɔ ƒe agbe viviese ƒe agbe agbe si aɖo ŋusẽ agbe si ate ma dogo gbetɔ ame woanɔ te la si le hiã nye mawo ƒe nya bible bliboa woyɔe bena nyaɖeɖe fia na amegbetɔ lekpe mele be ame nagazɔ le vivitsi me o ɖo elabena ɖe nyaɖeɖe fia kekeli tɔ ɖa tso dziƒo va mawo ƒe nya la labena ka nyinotsi ene mawo ƒe nya labe tsi ene mawo ƒe nya la labe abolo kple tsi ene mawo ƒe nya labe tsidzadza ene ega labena ɖe kesinɔnu ene si ke nu ɖe avi na mi enye kekeli sia akplɔ mi le míaƒe afɔɖeɖe me akplɔ mi le mɔ si le be míato kple míaƒe numetsiatsia me mawo ƒe nya ƒe amekpɔkplɔ manɔ me mawo ƒe amekpɔkplɔ manɔ me la ame afɔɖeɖe baɖa ne nie la ɖe eye gbegblẽ ke la te ma va wò agbe dzi gake akpe na eƒe nya la elabe enya sia la ye na mi mɔfiafia mi wò nya nye akaɖi na nya afɔ keke li na nye toƒewo eye elabe edzo kple zu ene edzo si ke ne sre na mi kple ezo si ke ne gbana gakpo gudugudu le be aɖu abosam dzi le dzi be yeagblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔ dome la le hiã ne mawo ƒe nya sia elabe mawo ƒe nya sia la eye tɔna futɔwo mawo ƒe nya sia tsɔ xɔ sia de me
eye wòa gblẽ eye wòa gblẽ vɔ̃ɖitɔ la ƒe biabiawo dome. Efeso ta ma dem kpokpo wi adrea ebe mi tsɔ xɔxɔ ƒe gakuku la gbaku do gbɔgbɔ la ƒe yi si ne nye mawu ƒe nya la. Eye esie aƒetɔ ɖe le mía fia megbea efia mi do ŋkɔ be nya ɖeɖe fia ɖe li ɖeɖe fia li na amegbetɔ la eye nuŋlo da ɖi aɖe li nu si ke woŋlo da ɖi eye gbede asi si ne li ke sinɔnu ke nye sia le mía si le biblia me. Mawu ƒe segbalẽ sia la le asiome fifia eye enye mawu ƒe agbalẽ elabe le kpɔ se le kpɔ fia le kpɔ nyagblɔɖiwo le kpɔ nya nyuie la le kpɔ dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ le kpɔ hamea ƒe nutsinya le kpɔ agbalẽ si ke woŋlo kena kesinɔnuwlawlawo wo kpata keke mawo pupui le ŋɔŋlɔ kɔkɔe ya me ele asiome fifia da mawu ƒe segbalẽ sia si nɔwo si le yemayi wɔe bena ɖe wodze kpɔ dzidzɔdze la ke nu blibo aɖe nu blibo si ke ne le nyaɖeɖe fia blibo katã ke me le mawu ƒe susu nu nu ke míate ma xɔa tso gbede asiome. Ne mawu na mi ɖeɖe fia gã sia eye mawu le ŋudzɔ le nu hele mo xexi le nu eye be le ŋku ɖe nu ame siwo si ke ne he nyaɖe fia si woŋlo da ɖi nu efia be nu nyui aɖe li nu xɔasi aɖe le me viɖe nu aɖe le me le agbalẽ sia me xlẽ gbedodo ɖe atɔe srɔ̃e edzi edzi tsɔe sɔ̃ kple wò ŋutɔ wò agbe xɔe na ɖokuiwo xɔe dzi se kple dzi blibo ɖo toe kple lɔnu fã lie ɖe asi sesie ʋlie ta nu fɔtsi mademade tɔe wò dzidzɔ le anyigba dzi kple dzidzɔ le dziƒo yayra si la xɔ le agbe ya me kple yayra sie kple viɖe si la xɔ le agbe ma vɔ me wò dzidzɔ mavɔ la enɔ te ɖe nu si ne wɔ kple mawo ƒe nya si woŋlo da ɖi la wò nya la me xɔ wo eye me ɖu wo eye me mi wo eye me mi eye me xɔ nu sia nu de me nu sia nu le nya gbe me bena wòa sɔ kple nye susu be wòa nɔ nye ta me wòa klɔ nye gbɔgbɔnu wòa wɔ dɔ ɖe nye luƒɔ ŋtsi wòa wɔ dɔ ɖe nu siwo le me nye kple gota nu yina dzi yehowa ƒe segbalẽ la mawu ŋutɔ agbalẽ le si eye enye agbalẽa le asiome agbalẽ sia si ke xlẽm ne le ele bena xlẽ ele asiome ne me xlẽ ne o la viɖe ke ba nye na o ne le asiome eye me srɔ̃ ne o me xɔe so eye me lia ŋku ɖe nu nu siwo le agbalẽa me o ɖe viɖe ke ba wɔ no mía dzi game mía srɔ̃ mawo ƒe nya eye mía du mawo ƒe nya mía ɖe mɔ mawo ƒe nya ne tsaka kple míaƒe susu kple míaƒe dzi wòa klɔ mía nu adzra mí ɖo asrɔ̃ mí awɔ mí nu mate mí do agbe ɖa ɖo ma ɖe kuku nɔ be nu yiwo katã mí srɔ̃ míawɔ nuku na tso tsitre na yɔ mawo le dziƒo naɖeke meganɔ kple mawo dome o be mawo meda kpe nu le biblia ta nenye be makpɔe le ate ma gblɔ meda kpe nu le nyaɖeɖe fia sia ta meda kpe le abe woŋli da ɖi meda akpe nɔ elabe wotsɔe nam meda akpe nɔ elabe meɖo asinukpɔkpɔ kple mɔnukpɔkpɔ be mava srɔ̃ mawo ƒe nya meda akpe nɔ elabe woŋli ɖi ke sinɔnu si ke ne le agbalẽ sia meda akpe nɔ labe tɔnye biblia le asi nye fifia mawo ƒe nya biblia kple nye nye magblẽ nya ya ɖi o eye viɖe si le nya la sɔsrɔ̃ me nye magblẽ ɖi o nye magblẽ ɖi o. Lɔlɔtɔwo mawunyagblɔla dɔwɔla me yeyewo sedede sia la menye enya sese dzodzro o enye yɔyɔ to gbɔgbɔ kɔ la dzi to eƒe nudɔwɔnu míatɔ gbɔgbɔmetɔ míaƒe apostolo nyanyuigblɔla nufiala be míatsɔ mawu ƒe nya la vevie nye míaƒe asinukpɔkpɔ le míasi be míanɔ mawu ƒe aƒe me eye míakpɔ gome le gbe ƒe biblia ŋusɔsrɔ̃ me ne ebile la ya ƒe lãti ŋutɔ ɖeke le xɔ me enye viɖe gã ɖe nɔ do gbe ɖa le sedede si ne va ne mi la nu gblɔe na aƒetɔ be ne kpe ɖe yinutsi bena ɖe nenye bena nublabla xoxoa yikpe nɔ si vɔgbe la nublabla xoxoa kple yeya le mía si ta ɖo dzi nu meli bena mía be míado kpo nu o le míaƒe ƒomedodo me kple mawo kple nu si be yɔ be míawɔ ya te míayɔ aƒetɔ ɖo mawunya sedede si ne va ne mí míawɔ ŋutsi dɔ nyuie
be mi le mɔ ƒe aƒe me gba be woafiɔ mi mawo ƒe nya la donuku afɔɖeɖe siwo si ke nakpe ɖe miati bena miate ma kpɔ viɖe mawo ƒe nya la sɔsrɔ̃ sedede gbãtɔ xlĩ gbedodo ɖa tɔe evelia srɔ̃ mawo ƒe nya la dziedzi etɔ̃lia mawo ƒe nya si axɔe na ɖokui o enelia xɔe de me atɔ̃lia ka ɖe dzi kple dzi blibo adelia ɖo toe kple lɔlɔnu fã adrelia le eƒe nufiafiã ɖe asi enilia ʋlie ta nu vɔ dzi mademade tɔe aƒetɔ dufutɔ la dzi kple mawo ƒe nya ɖoŋkui matiwo tame ene kpukpo ene yehowa gblɔ ne abosã be wo ŋlui ɖi amegbetɔ mele agbe le abolo ɖeɖe konu o ne gbe ke nyasianya si ne doa go tso mawo ƒe nume miado gbeɖagba be mawo ƒe nya si ke ne do tso mawo ƒe numea ne fia nu miegba eye miawo la mianye nu dɔwɔnu hena ʋawɔnu bena miaɖu futɔwo dzi lia ta megba tsa ŋku le ɖusi kple amiɔlɔ dzi o to mawo ƒe nya la sɔsrɔ̃ me zãa me mawo na do nu sem eye mawo na wɔ dziɖu la mawo ƒe nya la le asiome ɖoŋkui yeremia ƒe agbalẽ be mawo ƒe nya la edzoe wònye enye zu si ne gbana gakpewo gbudugbudu nenye bena gbɔgbɔ la ƒe zu le miasi miaɖu futɔ la dzi me sia me yɔ aƒetɔ ƒe nukɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe na gbɔ ɖe nya sia dzi le miaƒe dzime ne be nusɔsrɔ̃ la va le fieni sia ke wonu miado gbe ɖa mia fofo mida akpenɔ le mɔnukpɔkpɔ be mi le aƒeme zãa me mido gbe ɖa bena to wo nyame zãa me la ʋu miaƒe nukuwo eye le akpe ɖe miaŋti miaɖu dzi le aʋagbe dzi bena le nusɔsrɔ̃ vɔ megbe le zãa me la mianyo wu ale si mi le va mitsɔ wo nusubɔla si na zã siami nɛ donuse zɛ bena wòakplɔ mi ayi ɖe xɔse ƒe ɖoƒe kɔkɔ akpe be le ɖo gbedoɖa ŋuti le yesu ƒe nukɔme mido gbeɖa le ame sia ame nagblɔ be amen fofo mida akpe na o mi kafo elabe le bu mi be mi dze be miase nya tso wo dzime nyaɖeɖe fia si akplɔ mi atso anyigba ya dzi ayi ɖe dziƒo akpe na wo nya si ke mi mate anya o negbe to wo gbɔgbɔ la ƒe ɖeɖe fia me eye le gblɔ bena ame siwo si ke le zã woŋlo nya la da ɖi na mi to hena ne egbe ŋkekeawo yra mi egba zã miwo hã abe yayra ƒe nudɔwɔnu ene na ame bubuwo siwo si ke miate ma fia nu la akpe na wò aƒetɔ le yesu ƒe nukɔme mido gbe ɖa le mi gale miaƒe nusɔsrɔ̃ dzi yim le mose ƒe agbalẽ evelia me egba la mi va ɖo mose ƒe agbalẽ evelia ta wuiene tso kpokpoe gbãtɔ va se ɖe kpokpoe blatɔ̃ vɔ ɖeke miakpɔ kpokpoe gbã kple via eye miayi ɖe nuwuwua dzi mose ƒe agbalẽ evelia tame wuiene kpokpoe gbãtɔ eye yehowa gblɔ na mose bena gblɔ na Israeleviwo bena woatrɔ ava eƒu asaɖa anyi ɖe Pi Hahirot gbɔ le Migdol kple ƒu la dome miƒu asaɖa anyi ɖe Baal Zefon kasa le eƒu la nu. Le eƒu la nu kpokpoe bla etɔ̃ vɔ ɖeke kpokpoe bla etɔ̃ vɔ ɖeke eye Israel kpɔ nuse gã si Yehowa ɖe fia ɖe Egiptetɔwo ŋuti la eye dukɔ la vɔ Yehowa eye woxɔ Yehowa kple eƒe dɔla Mose dzi se esi mi le miaƒe nusɔsrɔ̃a dzi yim le mose ƒe agbalẽ velia mea egba mi va ɖo eta aɖe
si ne ƒo nu tso woƒe eʋu dzĩ la tsotso me. Mi nya be gaƒoƒo ya mea, wowɔ nutsitoto ŋkeke nyuia vɔ. Ne mekpɔ ʋua la, mato mia nutsi ava yi. Le sia ta le gaƒoƒo ya mea, wole Egipte nyigba dzi. Le Egipte nyigba dzi ye Mawu na wo emɔnɔ ɖoɖo hena woƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Woƒe ɖeɖekpɔkpɔ kpoto woƒe eƒleƒle la, Mawu gblɔ be woawu alẽvi la eye woaxɔ ʋua. Ne woatso alẽvi la ƒe ʋua, asisi ɖe woƒe ʋɔtrutsiwo nu, gbaku ɖe woƒe xɔtametsiwo nu. Megblɔ nɔ be wone kɔe sisi ɖe ʋɔtrumɔnu alo anyigba o. Ɖoa elabe woanɔ to emɔa nu ava nɔ yi. Mele be woaɖo afɔ le ye alẽvi la ƒe ʋua dzi o. Ke boma woasisi le ʋɔtrutsiawo ƒe xɔtametɔ nu. Nenema ke be le egblɔa Yesu Kristo ƒe ʋua la, mi wɔa eŋuti dɔ le xɔse me le míaƒe dzime. Eye va trɔ zu míateƒe xɔ la, eye va trɔ zu míaƒe nutsitoto la. Ye nya vɔsa, ye ƒe ʋu si wòkɔ ɖi la ena mi agbexɔxɔ. Eye ne mi zɔ to agbe ya me la, la kpɔ bena eʋua la gale mía ta kpɔm egba. Eʋua la le mía ɖem egba. Vɔ mele na mi bena míaɖo afɔ alẽvi la ƒe ʋua dzi o. Mele na mi bena míasisi afɔ ɖe Yesu Kristo ƒe ʋu la dzi o. Ɖo elabe wogblɔ na mi to hehe vɔ ke la va. Nenye bena ka mi bu ame si ke gba trɔ tutu Yesu ƒu anyi eye wòɖo afɔ edzi eye wòbu nu blabla ƒe ʋu si ke me woto kɔ eŋuti le tsã la, eyɔe bena ka edzi alo nu makɔmakɔe. Le esia ta le míaƒe agbeme katã me la, mi le nuku ɖom edzi bena Yesu Kristo ku le mía ta eye woƒle mi to eʋu si ke wokɔ ɖe anyi la me. Eye le xɔse ɖe ʋu ma dzi la, ena mi ɖeɖekpɔkpɔ, ena mi ŋutitoto ŋkeke li nyui la, bena na aƒetɔ bena yi kpɔ ʋua la ke yi ŋutɔ ya to mía nutsi ava yi. Eye mi to eku me xe yi ɖe agbe me. Mi to eku me kɔ yi ɖe agbe me. Eye mi to ʋɔnudɔdrɔ me kɔ yi ɖe afia tsotso me. Azɔ le ŋutitoto ma vɔ megbe ye nye gɔmedzedzea la, fifia mia ɖe zɔ ayi ŋkɔgbe le nu geɖewo me hafi mia va ɖo nugbedodo nyigba la dzi. Eye egbe ƒe Mawu nya ƒe ta nye nye ʋu la tsotso le ŋuti hafi mia yi ɖe emɔ yi ke na kplɔ mi ayi ɖe nugbedodo nyigba la dzi. Lia ta Mawu nya ƒe ta nya zãa me la, ye nye ʋu la tsotso le ŋutitoto la ɖuɖu megbe. Mawu nya la mi tsoe ɖe akpa atɔ. Tsotso me gbãtɔ la, eye nye farao kple eƒe aʋalɔgo wo la ƒe dzimesesẽ movi dzɔdzɔ tɔ la. La kpɔ be movitɔ ye nye ame si mebu tame tso Mawu ƒe ŋusẽ nu. Movitɔ dzimesẽ la mebu tame tso nuwo eye nu si ke ba wɔ egba la ewɔ nɛ ko. Farao kple eƒe aʋalɔgo la ƒe dzimesesẽ movi dzɔdzɔ tɔ la. Eye mi va tsotso me evelia, eye nye dukɔ la ƒe vɔvɔ le woƒe taflatsi dodo me. Miagblɔ bena le woƒe enugbledede me, woƒe susu ɖeɖe wo bu tame, wome bu tame tso Mawu nu. Wo bu tame, wome bu tame tso Mawu ƒe ŋusẽ nu. Wo bu tame tso fifia ƒe nudzɔdzɔ nu eye wo bu tame tso ɖeɖekpɔkpɔ si ke woxɔ tsã la nu o. Eye le ne ƒe tame bubu ma mea, taflatsi dodo va na wo. Míakpɔ dukɔ la ƒe vɔvɔ le woƒe taflatsi dodo me. Eye tsotso me tɔlia, míakpɔ mɔzɔlawo katã ƒe nuteƒewɔwɔ me le eʋu la tsotso me. Ƒe la kpɔ bena eʋua ma ɖe akpa eve, wo mekpɔe kpɔ lo. Wokpɔ
ele yike ne eʋu etɔa la etsia dzɔ kã abe gli ne le ɖusi kple amiɔlɔ dzi bena woato ƒiƒiƒe ayi wole ʋua tsom gake la ɖe wole xɔ seme ɖe asi wole nuteƒe wɔwɔ me ɖe asi na mawo womele bubum bena ne mi ne naɖe va dzɔ efia kpo eye dzɔgbevɔetɔe la eye etsia trɔ mu glia kɔ ɖe mia dzi hafi mi tso me yia ɖe womeɖe susu ma tɔgbi o ɖo elabe wobu enu kpɔ hede nugble tso mawo ƒe nuteƒe wɔwɔ nu eye wozɔ to me yi le woƒe mawo dzi xɔse la me mɔzɔlawo katã ƒe nuteƒe wɔwɔ le eʋu la tsotso me míakpɔ tsotso me gbãtɔ la si nenye farao kple eƒe aʋalɔgoawo la ƒe dzimesese movidzɔdzɔtɔ la míakpɔ farao kple eƒe aʋalɔgowo la ƒe dzimesese kple movidzɔdzɔtɔ la kpakude ƒe tasiaɖamwo mose ƒe agbalẽ evelia ta wiene míakpɔ kpokpui ametɔ̃lia eye labena farao agblɔ le israeleviwo nu be wotre mɔ le anyigba la dzi eye wotsi gbedada ƒo nenema bebu le yiƒe dzime enye tame bubu si le amegbetɔ me la eye wokplɔ nɛ bena wotim wua nu sia nu si ke nenye movidzɔdzɔ be nuwɔwɔ nu sia nu si nenye yakame nuwɔwɔ nu sia nu si ke nakplɔa yi ɖe ku me la kpɔ be susu ne le dzime ne amegbetɔ farao bu le tame bena ame yawoa wotsi gbedada ƒo le si ke wotsi gbedada ƒo la womate nu aɖu dzi o elabe wole ƒo dzia nu fifia fikawo dza toe fia eye bebu le yiƒe susu me le yiƒe dzimesese me le yiƒe tamesese nuwɔwɔ me le yiƒe kɔmesese me eye le yiƒe bometsi nuwɔwɔ me la etsi wo yome míakpɔ kpokpui ame enelia eye mana farao ƒe dzime nasẽ ema fia bena ɖe farao ƒe dzime asẽ ema ɖe asi ŋtsi nye ma xe mɔ ɖe megba tsi wo yome lo ewɔ ɖoɖo bena ya tsi israeleviwo yome nye la nye ma xe mɔ nɛ o ma ɖe mɔ nɛ ma ɖe asi ŋtsi edzi bena ya tsrɔ̃ yi ɖokoe ma ɖe asi eye dziƒo ma ɖe asi eme nɛ o le mɔ katã dzi eye mana farao ƒe dzime nasẽ ale be wòatsi wo yome eye ma ɖe nye ŋusẽ afia ɖe farao kple eƒe aʋakɔ blibo la ŋutsi bena egiptetɔwo na dzesi be nyee nye yehowa eye wowɔ nenema kpokpui amatɔ̃lia esi wogblɔ na egipte fia bena dukɔa si la farao kple enumewo ƒe edzi trɔ ɖe dukɔ la ŋutsi elabena wogblɔ bena nukanutsi mi wɔ alia be nukanutsi mi ɖe mɔ mi ɖe asi le israeleviwo ŋutsi be womaga asubɔ mi o wodzi be woawɔ kluvi tɛgbɛ emena be woƒe dzimesẽ wodzi bena israeleviwoa woalé wo aboyo ɖi ɖa tɛgbɛ woanɔ kluvi me eye woasubɔ yiwo eye woawɔ dɔ na yiwo le si ke yewomaxe fli aɖeke na o eye wodzi bena yewoawɔ kluvi bena ɖe woanɔ kluvi me ɖa tɛgbɛ esia te na bena wowɔ ɖoɖo bena yewoatsi wo yome ne yewoagatrɔ agbugbɔ wo agboe le kpokpui amadea me le kpokpui amade tete wona wodzra eƒe tasiaɖamwo ɖo eye wokplɔ eƒe aʋakɔwo de asi mawo menɔ te lo mawo mexe mɔ nɛ o minya bena amea ɖo ne bena ɖe wole nu vɔ wɔm le bometsitsi me woa bena nu ya wɔ melia ne nu baɖa be nia nye mawo la xe mɔ ne gake mawo mexe mɔ nam o eye mawo la tema na ma dze dɔe nye medze dɔ ɖi anye ne magbɔdzɔ ɖi mɔmena megbɔdzɔ ɖi
anye ne mawu la nge megbe ƒu ne bena nye mate ma nɔ te eye mawɔ nu si mawɔ o gake la ɖe mawu mewɔ nenema o le kpɔ bena ɖe enye mawu ƒe lɔlɔ̃awo tsɔe ɖe wotsɔe nu ma bum nue bena mawu mexe mɔ ne yewo o lia ta la wobu be nuwo katã nyo nenema eye le kpokpo ya adre me kpokpo ya ma adre gblɔ bena eye wòtsã ta si aɖame alɔfa ade kpe ɖe egiptetɔwo ƒe ta si aɖam bubuawo nu esi wo katã me aʋawɔla veviwo le kpokpo ya me nyilia eye yehowa na egipte fia farao ƒe dzime sẽŋ nenye bena naɖe la te ma bɔbɔ yi ƒe tame susu ne be naɖe la te abɔbɔ yi ƒe dzia le kpɔ ɖe nukunu ɖeka va se ɖe amewo si mawɔ le anyigba dzi wotrɔ ƒe tsiwo zu ʋua anye na bɔbɔwo ne be naɖe li si ke la te ma trɔ yi ƒe dzia la kpɔ bena arɔ ƒe kpotsi si ke ne trɔ zu dam eye be gba trɔ zu kpotsi megbea eye be wokpɔ da yiwo gba ku do egiptetɔ ƒe gbesalɔ ƒe da si wɔ be ƒutewo mi la anye la bɔbɔ yi ƒe dzi ne be naɖe la na bena woƒe dzia bɔbɔ bena ɖe woatrɔ le atɔ la yome eye akpɔkplɔ do le tɔa me xɔ anyigba katã dzia anye na woƒe dzia bɔbɔ nenye bena naɖe ana be yiƒe dzi na bɔbɔ la nukunu siwo kpata ke mawo wɔ ale yi ke be ɖe tagbatowo va anyigba dzia bɔbɔ woƒe dzi ne bena naɖe la bɔbɔ woƒe dzia la kpɔ be kpetsi kpekpe yiwo ne dza tso dziƒo eye wo gblẽ enuwo katã le anyigba dzi wu woƒe lãwo gblẽ woƒe agblemenukuwa ana be woƒe dzi na bɔbɔ ne ma naɖe la bɔbɔ woƒe dzia ʋetuvi siwo kpata keke mawu na wo va anyigba dzi eye woɖu woƒe agblemenukuwo kekem la anye na woƒe dzia bɔbɔ gake nenye bena nuwɔnamɔ kpata keke me bɔbɔ woƒe dzi o mawu be ame ya sẽ lo ame ya ƒe dzime sẽ lo fifia le dzi be yeatsi yibe vio yome dzime sesẽtɔe la xe yie dzi eye wòtsi israeleviwo yome eye israeleviwo la la kpɔ bena woto ƒuƒuiƒe kpokpoe asiekelia kpokpoe asieke eye egiptetɔwo kple farao ƒe sɔwo tasiaɖamwo sɔdolawo gba kple aʋakɔ bubuawo katã tsi wo yome heva tsuwo le ƒua nu esime woƒo asaɖa anyi ɖe ƒu la nu le pi hahirot gbɔ le baal zefon kasa esia eɖe fia bena ɖe dzime sesi ne le farao si eye gbakpli be tasiaɖam gbakpli do yiƒe esɔwo gbakpli yiƒe aʋalɔgoawo tsotsome gbãtɔa mi mɛ ɖe akpa atɔ mama gbãtɔ la míakpɔ dzime sesẽ ƒe amegbegblẽ kple ametsɔtsrɔ míakpɔ mama evelia dzomavɔ yometsilawo ƒe nudzodzro kple nu yometsitsi la kpɔ bena ɖe wole israeleviwo dia wole wo dia abe ale si ke na de lã hedia elã le gbeme ene la ebena ale si ke ne wole na lã le gbemea nenema farao kple eƒe nutsimeawo kple egiptetɔ ƒe aʋakɔwo kpata keke le gbemagbe le ŋkeke ma dzia la kpɔ bena wole israeleviwo diam hele wo dzim eye mama etɔ̃lia míakpɔ fulela kpeɖenutɔwo ƒe hadede kple taɖodzinu la kpɔ bena egiptetɔ bubuawo gbakudo farao ƒe dɔlawo wobe farao míayi dzi míkplɔ ɖo mí le yome mi le kpekpem ɖe nu o ɖoa ele abe ɖe fulele ma ke le woƒe dzime ɖe israeleviwo nu wo gake ɖe wole fu israeleviwo ƒe sisi abe ale si ke farao ŋutɔ tsã wɔ ne lia ta la wova hele kpe ɖe farao nu hewɔ ɖeka kple farao bena yewoatsi israeleviwo yome ne yewoakpe ɖe farao nu agatrɔ agbogbɔ israeleviwo agbɔ va le kluvi kple aboyome míava mama gbãtɔ la mama gbãtɔ dzime sesẽ kple ame
dzime sesẽ ƒe ame gbegblẽ kple ame tsɔtsrɔ̃. Le Mose ƒe agbalẽ velia afi si mi xlẽ la, mi kpɔe le teƒe ma, le si ke be gblɔ be ma tsi wo yome, bena nu ka te, ele abe yiƒe dzi gblẽ, yiƒe dzi trada. Ne ame aɖe ƒe dzime le sesẽm egba ɖe Mawu ƒe nyanu la, ɖe agbexɔxɔ ƒe nyanu, ne ame aɖe ƒe dzime le sesẽm egba ɖe ɖe dzimetɔtrɔ ƒe nyanu, ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nyanua, efia bena edzi si ne le sia yi menye bena ɖe yiƒe dzrehehe yio, menye yiƒe agbalẽ nyanya alo ya menya agbalẽ yina o, ke boma ɖe yiƒe dzi si ne tra mɔa yi. Samuel gbãtɔ tama de, eye miakpɔ kpokpoe adelia. Samuel tama de kpokpoe adelia. Gblɔ bena nu ka nutsie mi be yewoasẽ dzime, mele bɔbɔ la, le sẽ dzime abe ale si Egiptetɔwo kple Farao sẽ dzime enea, alo esi woɖi le eme na wo ɖe womeɖe asi, esime woɖi le eme na wo ɖe wia la bu be ema esu bena ɖe nye magba wɔ nu gbegblẽ ko, be ɖe nye la nye magba te Israelviwo ɖe anyi ke gbeɖegbeɖe o. Ɖoa ela bena ɖe enye mɔzɔzɔ aɖe si maɖu dzi lo, enye nugbeɖoɖo ɖe si ke amegbetɔ mate ma wɔ